0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Malbork.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: twarz.
1: Radio Malbork 94 FM.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Biegiem po zdrowie. Zaprasza Artur Jankowicz.
1: Witam kochani w kolejnej audycji. Dzisiaj będzie nieco filozoficznie, a będzie o filozofii stoickiej, o tym, że należy pozbyć się poczucia kontroli. Tak, należy pozwolić, żeby świat płynął w swoim kierunku. Czy to oznacza, że mamy całkowicie nic nie kontrolować? Nie. To oznacza, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego i są rzeczy, bardzo, bardzo wiele tych rzeczy, na które wpływu nie mamy. Ale co mam konkretnie na myśli? Zapraszam do audycji. Mistrz przyzwala, aby rzeczy wydarzyły się. Kształtuje wydarzenia w miarę jak przychodzą. Schodzi im z drogi i pozwala Tao mówić za siebie. Jest to księga drogi i cnoty. I to jest coś chyba, czego się uczę od ostatnich kilku lat. Przyzwalania, aby rzeczy wydarzały się. Jest to przeciwne podejście wobec tego, co uważamy w naszym zachodnim społeczeństwie niemal za instynktowne. Jesteśmy działającymi twórcami naszego przeznaczenia. Sprawiamy, że rzeczy zaczynają istnieć. Nie czekamy, aż wydarzą się same. Takich rzeczy uczyłem się od najmłodszych lat, poprzez szkołę i te wszystkie motywujące filmy sportowe. Zatem przyzwalanie na wydarzenie nie jest moim normalnym sposobem funkcjonowania. Nigdy wcześniej nie należałem do grupy sponsorowanej przez pasywność, ani nie pozwalałem rzeczom wydarzać się wedle własnej natury. Zamiast tego skupiałem się na tym, by wreszcie zaczynały istnieć, egzekwując swoją wolę nad nimi. A oto czego ciągle się uczę. Owa kontrola jest naszym życiem i przeznaczeniem, które bierzemy za pewnik. Ale jest to iluzja. Jak u faceta, którego życie wywróciło się na drugą stronę z powodu zawału. Kobiety, której śmierć odebrała ojca i nie zdążyła się nawet pożegnać. Rodziny, która straciła dom w powodzi. Przedsiębiorcy, któremu się powodziło do momentu, w którym ekonomia wpadła w recesję i ludzie ograniczyli wydatki. Ciężko chorującego pracownika, którego firma pozbyła się z powodu gospodarczej zapaści. To zdarza się każdego dnia, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy u sterów, a tak naprawdę jest odwrotnie. Czy kontrolujemy wszystkich, którzy tak dogłębnie wpływają na nasze życie? Czy mamy pod kontrolą potężną siłę natury? Poza naszą kontrolą jest tak wiele, że to, co za tę kontrolę bierzemy, tak naprawdę jest iluzją. Dlaczego należy mieć świadomość, że nie jesteśmy wszystkiego w stanie kontrolować? Przede wszystkim dlatego, że będziemy odczuwać mniej stresu, mniej przejmowania się. Wyobraź sobie pozwolenie światu, aby naturalnie zaczął tworzyć przed twoimi oczami i by rzeczy w nim same znajdowały swoje rozwiązanie, a cały swój wkład to uśmiech i bycie tego świadkiem. Nie musisz przejmować się kształtowaniem wydarzeń, kontrolowaniem czegoś, co tej kontroli nie chce. Nie musisz popychać się w żadnym kierunku, łatać przecieków i gasić pożarów. Pozwala rzeczom znaleźć swoje własne rozwiązanie. Wydarzy się to samo. Dwójka, rzeczy zaskoczą cię. Powiedzmy, że pozwalasz czemuś toczyć się własnym tokiem. Możesz chcieć, aby toczyło się w konkretnym kierunku na rzecz pewnego wyniku. To twój cel, ale co jeśli pozwolisz takiej idei odejść? Co jeśli powiesz, nie wiem co się stanie, bo przy okazji naprawdę nie wiesz. Co jeśli powiesz, zobaczymy co się stanie. Następnie coś się stanie, ale nie tak jak planowałeś czy planowałaś. Wynik może być zupełnie inny od oczekiwanego, ale wciąż może być ekstra, tyle że na inny sposób. Może nawet na cudowny i niespodziewany. Niespodzianki są właściwe, jeśli zaakceptujemy, że rzeczy ciągle ulegają zmianie i że zmiana to coś dobrego. I punkt trzeci. Uczysz się, jak rzeczy działają. Zamiast prób nagięcia czegoś do swojej woli, zwyczajnie obserwuj, jak działa. Nauczysz się wiele więcej na temat ludzkiej natury, na temat natury świata, podczas obserwacji tego, jak funkcjonuje, nie kontroluj.

0: kupując tego procesu. Może to nawet się zmienić. Kochani, czy to oznacza, że nie mam w ogóle się starać? Nie, to nie oznacza. To oznacza, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu i bez względu jak będziemy z uporem maniaka z nimi walczyć, to i tak jesteśmy na przegranej pozycji. Pamiętajmy, nasza kontrola jest ograniczona i puszczenie pewnych wydarzeń, pewnych może nawet relacji, pewnych osób, chociażby z naszego życia, nie spowoduje, że musi się to obrócić przeciwko nam. Ja wam w tym momencie, kochani, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: To była audycja Artura Jankowicza. Biegiem po zdrowie.
2: Reklama.

0: niżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama. Radio.

Radio Malbork 90.4 FM. I

0: Ekomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 tysięcy 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m2. To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m2. Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. ciąg dalszy nastąpi.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu dokumenty zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu dokumenty zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad 1 000 000 osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
1: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Czasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
3: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
0: Piątek.
1: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
5: Radio Malbork.

0: szósty dzień tygodnia, czyli sobota z Radiem Malbork.
1: Na radiowych zegarach godzina 8, czas zatem na wiadomości z kraju i ze świata.
2: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował Pentagon. Rząd wystąpi o pomoc europejską dla poszkodowanych sadowników. A już w poniedziałek pisemny polski, czyli początek matur. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Ogłosił, że decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Wcześniej Donald Trump sugerował, że wycofanie wojsk z Niemiec może być następstwem krytyki przez Niemcy wojny na Bliskim Wschodzie. Operacja wycofania 5000 żołnierzy może potrwać od 6 miesięcy do 12. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, zapowiada minister rolnictwa. Chodzi o straty z powodu nocnych mrozów. Na Lubelszczyźnie niektórzy stracili wszystkie plony. Jak mówi sadownik Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń oraz nowości technologiczne.
3: Czyli zraszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
2: Przed rokiem Komisja Europejska wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Tłumy turystów zjawiły się na majówce w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy przypominają, że w parku są niedźwiedzie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Trzy sytuacje są potencjalnie najbardziej niebezpieczne. Czyli pierwsza, jeżeli wejdziemy między niedźwiedzica młode. Druga sytuacja, jeżeli idziemy z psem. Niedźwiedź może się poczuć zaniepokojony i w obronie zaatakuje psa. No i trzeci najważniejszy czynnik, czyli dokarmianie.
2: W ubiegłym tygodniu doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia w Bieszczadach. Drapieżnik zabił kobietę szukającą w lesie poroży jeleni. Zaraz po majówce zaczynają się matury, najpierw pisemny polski. Nie ma się co oszukiwać, to wielki stres. Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można zastosować jedną z metod, mówi dr Klara Królewiak-Detzi z Uniwersytetu SWPS.
5: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Reklama. Radio Malbork.

0: szósty dzień tygodnia, czyli sobota, z Radiem Malbork.
1: Minęła godzina dziewiąta, czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
2: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16:00 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5000 żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
3: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisza 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
2: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16:00.

0: Szósty dzień tygodnia, czyli sobota z Radiem Malbork.
1: Na zegarach godzina 10. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie. Czas na wiadomości na antenie Radia Malbork.
2: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
3: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
3: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
4: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
3: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
2: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4 mecz z Houston Rockets i awansowali do 2 rundy play-off. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Zacznij mieszkać na swoim.
4: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
3: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
4: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
3: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: szósty dzień tygodnia, czyli sobota, z Radiem Malbork.
1: Minęła godzina 11:00, oto wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia Malbork.
2: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
2: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpiecznie, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
2: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13:45. Potrwa mniej więcej do 15:10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16:00 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
4: Zacznij mieszkać na swoim.
5: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
4: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
5: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
4: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99.

0: teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. Radio Malbork. Whenever

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Malbo.

0: Na zegarach samo południe sprawdzamy najnowsze doniesienia z kraju i ze świata.
1: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
2: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
1: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
1: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
4: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.

0: zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama 94 FM. Radio Malbork.

0: Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres, a na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama. Zacznij mieszkać na swoim.
1: Focus Invest przedstawia nową ofertę. Funkcjonalne mieszkania dwupokojowe w rewelacyjnej cenie już od 265 tysięcy złotych.
0: Wysoka jakość, doskonała lokalizacja i cena, która pozwala odetchnąć.
1: Focus Invest. My tworzymy nieruchomości, byś ty stworzył dom.
0: Wejdź na focusinvest.pl i znajdź swój adres. A na koniec zapłacimy za twoją taksę notarialną.
2: Reklama 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: zawsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Reklama. Radio Malbork.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Radio Malbork.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Reklama. Radio Malbor.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama. Radio Malbork.

Słuchacie powtórkowej audycji Kilogram, czyli Królewskie Granie. Witam serdecznie i uprzejmie w mojej audycji Kilogram, czyli Królewskie Granie. Ten dżingiel informuje o tym, że teraz będzie można posłuchać muzyki rockowej z poprzedniego wieku. Nazywam się Robert Król. Zaczynamy.

Muzyka, która nas przywitała, to fragment solowej płyty gitarzysty grupy Kiss, Ace Frehley. Nagrał tą płytę w 1978 roku. Uczynili to wszyscy członkowie grupy Kiss. Zespół był wtedy bardzo popularny i podjął taką decyzję. Moim zdaniem wydawnictwa są słabe, ale zaistniały w muzyce rockowej i należy o nich wspominać. A wspominam tego gitarzystę, przypominam gitarzystę grupy Kiss i jeszcze przypominam, jak ma na imię Ace Frehley, gdyż 27 kwietnia 1951 roku przyszedł na świat. Niestety od 16 października 2025 nie ma go już wśród żywych. Był pierwszym gitarzystą tego zespołu, grającym z nimi przez 10 pierwszych bardzo dobrych lat. Tyle na temat wstępu. W połowie naszego spotkania kolejne nagranie z dyskografii zespołu Lady Punk. Fanów zapraszam. 27 kwietnia 1946 roku urodził się Gordon Haskell, basista i wokalista zespołu

Jimmy Hendrixem. Będziecie zaskoczeni. Tutaj Jimi Hendrix, lata 60., King Crimson, ale solowo było troszeczkę inaczej i przyjemniej. I tak dzisiaj będę w większości grał.

Piękna, spokojna ballada. Teraz będzie troszeczkę ostrzej. 28 kwietnia 1981 roku zmarł Steve Carey. Basista zespołu T-Rex w okresie od grudnia 1970 do sierpnia 1976. Zmarł w wieku 33 lat. To był najlepszy okres w karierze grupy T-Rex.

No to teraz będzie można sobie może troszeczkę potańczyć, pokołysać się. Abrakadabra to utwór amerykańskiego zespołu Steve Miller Band. Został wydany jako pierwszy singiel z albumu o tym samym tytule w 1982 roku. A młodsi słuchacze mogą kojarzyć to nagranie z utworem Eminema, Houdini, który zadebiutował na drugim miejscu listy przebojów gorącej setki Billboardu. A wracając do oryginału, należy wspomnieć, że na basie grał współzałożyciel zespołu Steve Miller Band, Lonnie Turner, który zmarł 28 kwietnia 2013 roku w wieku 66 lat.

No to sobie troszeczkę potańczyliśmy, ale możemy kontynuować chyba to bujanie. Teraz aczkolwiek będzie zespół, który nie słynie z takich piosenek, ale kilka w swojej karierze miał. Polly Samson to dziennikarka i pisarka. Jest współautorką wielu tekstów, utworów grupy Pink Floyd oraz piosenek z solowych płyt Davida Gilmoura. Prywatnie jest jego żoną od 1994 roku. David Gilmour był dwa razy żonaty, a urodziła się 29 kwietnia 1962 roku.

29 kwietnia 1985 roku premierę miał pierwszy i jedyny solowy album Freddiego Mercury'ego pod tytułem Mr. Bad Guy. Styl muzyczny nie miał nic wspólnego z muzyką grupy Queen. Na albumie umieszczono dedykację. Specjalne podziękowania dla Briana, Rogera i Johna za niewtrącanie się. Przypomnę, że to pozostali członkowie grupy Queen. Ten album dedykuję mojemu kotu Jerry'emu, także Tomowi, Oscarowi i Tiffany i wszystkim miłośnikom kotów we wszechświecie. Chrzanić pozostałych. Freddie Mercury.

No i prawie w tym momencie połowa naszej audycji. Czas na mało punkowa dyskografia grupy Lady Punk. Kolejne nagranie, jest to płyta Łowcy Głów z 1998 roku, a nagranie nosi tytuł UFO, ale zanim nagranie, to oczywiście fragment książki. Muszę sobie tylko znaleźć ten fragment. O, już mam. Mogę zacząć. Początki kariery Lady Punk to był prawdziwy blitzkrieg. Byliście na ustach wszystkich. Jeszcze zanim wydaliście debiutancką płytę Tańcz, głupia tańcz, mniej niż zero, minus 10 w Rio, z marszu trafiały na szczyty list przebojów. Byłeś zaskoczony? Budka Suflera to była bardzo popularna kapela. Zagrałem z nimi tysiące koncertów, ale czegoś takiego, co wydarzyło się z Lady Punk, nie widziałem nigdy wcześniej. Czułem, że gdy ruszymy z nowym zespołem, to będą się działy rzeczy niesamowite. Miałem świadomość, jakie hity tworzymy razem z Andrzejem. Byliśmy wtedy jak w transie. Wyrzucaliśmy z siebie jeden szlagier za drugim. Byłem zachwycony. Aż tak nam świetnie, że tak nam świetnie idzie. I miałem pewność, że wykonaliśmy znakomity ruch, odchodząc z budki. Więc jakoś tam wiedziałem, że to za chwilę wybuchnie, ale szczerze mówiąc nie sądziłem, że aż tak. Szybko staliśmy się solą w oku naszego środowiska, bo byliśmy przystojne chłopaki z jajami i do tego się malowaliśmy. Inne kapele patrzyły na nas z jednej strony trochę z zazdrością, a z drugiej z niechęcią. O, muszę przewrócić stronę. Najbardziej by wszyscy chcieli, żebyśmy się rozpieprzyli. Kiedy zdarzało się, że powinęła się nam noga, to sam dostawałem takie sygnały. Może ich nie będzie w końcu. Później to się troszeczkę zmieniło. Bardzo zakumplowałem się na przykład z Grześkiem Ciechowskim, bo Republika wystartowała w podobnym czasie, a jednocześnie nasi fani prowadzili ze sobą regularną wojnę. Ustawiali się jak kibice piłkarscy i na serio napieprzali. Myśmy siedzieli z Grześkiem i razem się z tego śmialiśmy. Przed nami grupa Lady Punk UFO.

Z grupą Lady Punk spotkamy się za tydzień. Słuchacie audycji Kilogram, czyli Królewskie Granie. Spóźniona radość to nagranie grupy Lombard z płyty Live. Drugi album zespołu, mimo tego, że płyta jest drugą w dyskografii zespołu, to do sprzedaży trafiła jako pierwsza w maju 1983 roku, na kilka tygodni przed premierą debiutanckiego albumu Śmierć dyskotece. No, takie to były dziwne czasy. Dzisiaj ten zespół mamy okazję usłyszeć w audycji Kilogram, czyli Królewskie Granie, z racji daty urodzin dwojga członków tego zespołu. Otóż 30 kwietnia 1958 roku urodził się Grzegorz Stróżniak, kompozytor i klawiszowiec i wokalista. I 2 maja 1958 roku, czyli dwa dni później, przyszła na świat Małgorzata Ostrowska. Posłuchajmy moim zdaniem świetnego numeru tego zespołu z płyty Live. Spóźniona radość.

Joska. Prawda, że fajny numer, zapomniany trochę, grupa Lombard. 1 maja 2024 roku zmarł Richard Tandy, muzyk grupy Electric Light Orchestra. Uczestniczył w nagrywaniu każdego albumu zespołu z wyjątkiem pierwszego. Zmarł w wieku 76 lat.

Grupa Foreigner to nowojorski zespół rockowy założony w 1976 roku. Do 2009 wydali 9 płyt studyjnych i aż 18 składanek. To niczym nasz Perfect. 2 maja 1950 roku urodził się Lou Gramm, wokalista tegoż zespołu, związany z grupą od początku jej istnienia. Przed nami jeden z wielkich przebojów, jeden z pierwszych wielkich przebojów grupy Foreigner, Double Vision.

2 maja 1953 roku urodził się Lech Janerka. W 1979 roku założył zespół Klaus Mittwoch, uznawany za wielu krytyków za jeden z najistotniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Utwór Konstytucje, zanim trafił na historię podwodną, czyli solowy debiut Janerki wydany w 1986 roku, były nagrane przez jego zespół Klaus Mittwoch. A dzisiaj trafia to nagranie do audycji Kilogram, czyli królewskie granie w Radiu Malbork.

To był Lech Janerka. I Feel Good to piosenka amerykańskiego wokalisty Jamesa Browna, nagrana po raz pierwszy w 1964 roku i rok później umieszczona na singlu. Była jego najwyżej notowanym utworem na liście Billboard Hot 100 w USA. Jest jego najbardziej znanym nagraniem. James Brown urodził się 3 maja 1933 roku. Realizacja audycji Kilogram, czyli Królewskie Granie, Michał Seibert i Rafał Baca. Nagrania przedstawił i przygotował, oczywiście według własnego uznania, Robert Król. Do usłyszenia! Wow!

0: Radio Malbork.
1: Gdziekolwiek będę, znajdę drogę, bez drogowskazów, map i zdjęć.

0: punktualni jak zawsze, przygotowani jak nigdy, uczesani nie uczesani. Witamy Was serdecznie. Audycja Z innej bajki rozpoczyna się, trwać będzie do godziny 22, a prowadzić ją będą
1: Leon
0: i Robak. Lecimy.

0: Dobry wieczór. Audycja z innej bajki, Radio Malbork 94 FM. Jesteśmy. Minął tydzień, jak to szybko zleciało, mimo tego, że każdy z nas z osobna na pewno miał na głowie sporo spraw, które trzeba było załatwić, spore przyjemności, no ale my po to się tu spotykamy, aby razem delektować się tym, co się wydarzyło w muzyce, tym, co się wydarzy z muzyką, z nami, no i żeby nabrać troszeczkę dystansu do tych codziennych nieraz spraw, które nas przytłaczają. No i za nami Blade Loki w utworze Skóra. Pewnie wszyscy z nas znają ten oryginał. No i ten tekst, który właśnie pokazuje, jak czasami potrafi być ten świat brutalny. Ale my jesteśmy twardzi jak ta skóra, idziemy do przodu, potrafimy wylizać swoje rany, no i poukładać się od nowa. A nasza audycja jest nie tylko muzyczna, ale również edukacyjna.
1: Naprawdę?
0: Poważnie. No i nawet ten tekst, który miałeś przed chwileczką, który naszym słuchaczom zaprezentowałeś, jak również to, co się wydarzy teraz, obiecywana płyta, że będzie się powtarzać, no i się powtórzy, nie ten sam utwór, bo poprzednio był Rudzik, tym razem Bocian Biały.
2: Bocian biały, cyconia, cyconia. Bocian biały to majestatyczny symbol polskiego krajobrazu. Strażnik mokradeł, łąk i pól, który urzeka swoją obecnością i na przestrzeni wieków stał się symbolem rodziny i wierności. Jego dalekie, grupowe wędrówki między Europą a Afryką to prawdziwe arcydzieło wytrwałości i współpracy. Żyjąc blisko ludzkich osiedli, bociany od zawsze były znakiem pomyślności i ochrony, a ich charakterystyczny klekot witany jest z radością, jako zwiastun wiosny. Bociany często witają się w gnieździe, odchylając głowy i klekocząc zgodnie, co tworzy poruszający obraz wzajemnej więzi i zażyłości. W wielu kulturach klekot uważano za dźwięk o magicznej mocy, chroniący domostwa

0: Zespół Ptaki Polskie, Bocian Biały, no i też mi się tak wydaje, że chyba nie ma osoby, która nie rozpoznaje tego ptaka, mimo że może się nie znać, nie interesować. Jest to charakterystyczny ptak i bardzo szczególnie uwielbiany przez Polaków. A my uwielbiamy, jak pojawiacie się na stronie facebookowej z innej bajki i jak jesteście, do nas piszecie, opowiadacie, wysyłacie zdjęcia. Miło jest nam, jak również ludziom, którzy wspólnie z wami tworzą to środowisko z innej bajki. No i już są nasi słuchacze.
1: Tak, jest z nami Łukasz, jest z nami Peter, tylko uważaj, musisz być ostrożny, bo Peter będzie ciapą.
0: No, to ostatnio, pamiętasz?
1: No, ale ja jednak, wiesz, już nie chciałem nic mówić, ale trochę wychodziłem nieco pochlapany farbą jednak, to tam, nie?
0: No widzę.
1: Tu się dotknę, nie mów, że dzisiaj to widzisz, bo ja się jednak w międzyczasie umyłem, wiesz.
0: No ale zostały ci na skórze takie.
1: Na skórze.
0: To nie od Petera? To inny.
1: Nie,
0: inny
1: to z remontem po moim remoncie, wiesz, na chacie.
0: Myślałem, że masz egzemę.
1: Jest z nami Ola, jest z nami Michał,

0: jest z nami i jeszcze wiele innych. Jacek, w ogóle Jacek był pierwszy, to trzeba zauważyć, bo Jacek jako pierwszy pojawił się, pozdrawiamy serdecznie Jacka, który jest z nami, odsłuchuje nas za wielu lądów, mórz, lasów i oceanów.
1: Jest Agnieszka, która również
0: blisko nie ma.
1: Za wieloma rzekami i górami mieszka. Jest Kasia, mówiłeś?
0: Nie wiem, tak, nie pamiętam, czy mówiłem Kasia.
1: Witamy bardzo serdecznie.
0: Wpisuj, jak to się kiedyś mawiało, wpisujcie miasta. Podpisujcie listę obecności, to jest wciąż bardzo fajny zwyczaj. Chciałem wam opowiedzieć teraz, a raczej być może popytać was, słuchaczy, może ciebie, bo ja doznałem niemałego szoku w zeszły weekend. Szoku związanego z tym, ile dziwnych rzeczy jest w stanie się wydarzyć tak po prostu znikąd. Ile w ciągu jednego dnia, a raczej kilku dni, jest w stanie przewrócić się, często jak się okazuje, mylnych wizji pewnych ludzi, postrzegania pewnych ludzi i tak dalej. Podejrzewam, że każdy z was co najmniej słyszał o słynnej dziewięciodniowej zbiórce przygotowanej przez Łatwoganga, który w ciągu dziewięciu dni, a tak naprawdę w ciągu weekendu, bo to mimo tego, że ta cała zbiórka trwała przez 9 dni, on tak naprawdę wybombiło to w ciągu ostatniego weekendu, czyli od piątku, gdzie zaczęły się dziać po prostu niesamowite rzeczy. I nagle okazuje się, że po raz pierwszy tak naprawdę tam się wydarzyło mnóstwo rzeczy, które wydaje mi się są do opisania, do przejrzenia, do zweryfikowania, są tematem dla socjologów, psychologów i przede wszystkim też myślę twórców zarówno nowych mediów, jak i starych mediów. I też w rzeczy wydarzyło się całe mnóstwo. Począwszy właśnie od tego, że nagle osoby, które wydaje mi się, że chyba po raz pierwszy w polskim internecie, osoby, które mają zasięgi, potrafiły je wykorzystać do naprawdę sensownych rzeczy. I nagle ludzie, którzy zwykle jakby zabierają czas, może nie nam, bo my już nie jesteśmy targetem dla nich, ale naszym dzieciom, zabierają ten czas, pokazując jakieś, wiesz, totalne bzdury, gdzie my się oburzamy na to, że one tam siedzą. Nagle gościu, którego normalnie byśmy nie poważali, okazuje się po prostu niebywale skromnym, młodym człowiekiem, który po prostu chce zrobić coś dobrego i to jest jego celem. I on po prostu odrzuca wszelkie inne rzeczy. On, nie wiem, czy widzieliście, czy słyszałeś, on wielokrotnie, kiedy gdziekolwiek, czy w mediach, czy nawet na tym jego streamie, który zdarzało mi się, bo ja przez weekend wsiąkłem po prostu też to, co chwilę, każdą wolną chwilę po prostu tam zaglądałem, patrzyłem, co tam się dzieje. I pokazało to, on cały czas podkreślał, że on nie chce mieć nic wspólnego. On powiedział, że nawet ktoś tam rzucił hasło, żeby lajkować ten jego profil, żeby było więcej lajków. On mówi, absolutnie nie, on tego nie chce. Jak będzie za dużo, to on to zamyka i zaczyna od początku. I wiesz, ta sama sytuacja z tym, od czego to się wszystko zaczęło. Miałem kiedyś niestety wątpliwą przyjemność być na koncercie BDS-a. Artystycznie koleś nie trafia do mnie kompletnie. W ogóle ani jego przekaz, ani jego sposób bycia, ani... I nagle okazuje się, że to jest człowiek, który jest po prostu, wiesz, potrafi wpłacić półtorej bańki, czy tam bańkę złotych, tak po prostu, wiesz, bez większego zastanowienia. Nie wiem, masz jakieś swoje reminiscencje z tym związane, przemyślenia?
1: Pewnie wiele, jak niewiele trzeba, nie? Żebyśmy otworzyli swoje serca, swoje głowy. Niepotrzebne są miliardy, żeby wypacykować studio, sprzęt.
0: To jest coś niebywałego, nie? Jeden człowiek, jeden mikrofon.
1: Chęci, nie?
0: I jeden pokój.
1: Trochę przychylności tych, którzy mają jakąś tam możliwość i wykorzystanie tego w jakimś konkretnym celu, a nie takie...
0: No właśnie i dlatego też uważam, że ten człowiek pokazał też, że można wykorzystać te zasięgi, które budował przez ileś tam 2 czy 5 lat, czy nie, już nie pamiętam, bo to jest bardzo młody człowiek, on ma 20-23 lata. W internecie jest chyba od, nie pamiętam, 2019 czy 2020 roku. I zbudował sobie tą społeczność. Widziałeś rzeczy, które on robił wcześniej? Ja też do tego nie sięgnąłem, tylko jakby gdzieś tam poczytałem sobie o tym, bo ja nie jestem gotowy na to, żeby gdzieś tam, wiesz, oglądać sobie człowieka tańczącego, przebranego za banana, czy jakkolwiek, nie? Wiesz, ale to już w tym momencie, to już nie jest istotne. Ważne jest to, do czego on potrafił to zbudować i mało tego...
1: Przypomnij sobie, co Owsiak robił, nie? Jak miał Stowarzyszenie Chińskich Ręczników i jakie tam robił z siebie, wiesz, cyrkowe historie. No gdzieś to ktoś ma taki masz rację, po prostu temperament i pomysł jakiś wyobraźnie.
0: Ale w zasadzie patrząc na ten stream w ciągu ostatniego weekendu, trochę też to, bo rzeczywiście automatycznie robi się coś takiego jak porównanie tej zbiórki z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. No bo po pierwsze, no wiesz, to jest właśnie to, jeden człowiek, jedno studio w ogóle, znaczy jeden pokój tak naprawdę gdzieś w bloku, jeden mikrofon, kamerka i tak dalej. I w zestawieniu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, którą buduje multum ludzi, w sensie w ogóle organizacyjnie, żeby to zafunkcjonowało, no to wiesz, no to jego osiągnięcie jest po prostu nawet nie, to nawet nie ma o czym w ogóle mówić. Zresztą to też jest fajne, że Owsiak o tym wspomniał też, w którymś, pamiętam, gdzieś tam na Facebooku powiedział, że to jest właśnie moment, że musimy się bardzo dużo od Łatwoganga nauczyć. Więc to jest, ja byłem naprawdę zafascynowany po prostu tym, co się wydarzyło. Aha, no właśnie wracając do tego, że przez ten weekend trochę to tak wyglądało, tak jak wtedy, właśnie te wygłupy, bo tak naprawdę, wiesz, no ten taki sensowny jakiegoś przekazu, takiej naprawdę jakiejś fajnej rozrywki, to tam też nie było. Tam wszystko było, wiesz, oparte na jakichś tam, wiesz, głupotach,
1: nieprzygotowane, bez aranżacji.
0: Totalny spontan. Wszystkich, którzy się tam, wszyscy, którzy się tam pojawiali. Więc no, myślę, że i w ogóle też na przykład zamknięcie całej tej sytuacji, kiedy na koniec, nie wiem, czy czytałeś BDOS i Łatwogang wydali oświadczenie, że po pierwsze nie chcą być nigdzie zapraszani. Oni się nie czują w ogóle jako bohaterowie, bo oni twierdzą, że jedynymi bohaterami całej tej sytuacji są te dzieci, które walczą z tą chorobą. Oni nie chcą w ogóle z tym nic wspólnego i od razu odgórnie, publicznie poinformowali, że nie przyjmują żadnych współprac innych niż te, które już mieli wcześniej, żeby nie być podejrzanym o tym, że zbudowali jeszcze większą markę, wiesz, na tym wydarzeniu i dzięki czemu mają szansę na zdobycie...
1: No nie mają łatwej sytuacji.
0: No nie mają, nie? Uważasz?
1: Nie. No... Pokusa zawsze jest, nie? Jesteśmy ludźmi, nie? I to,
0: no właśnie, można to ale poprzeć. Wiesz, i też, no tak, ale gdzieś, no i też pytanie z drugiej strony, gdzie jest ta granica też, nie? No bo z drugiej strony, dlaczego on na przykład nie mogliby jakby też w jakiś procencie, oczywiście nie w pełni, tylko właśnie też skorzystać, między innymi też po to, żeby może następnym razem wybombić coś jeszcze na jeszcze większą skalę na przykład. Nie? Chociaż aczkolwiek myślę, że tutaj też istotą tego była pierwszorazowość, nie? Że to jest też w dużej mierze to, że wydarzyło się to po raz pierwszy i dlatego było tak duże i spontaniczne. I ja wiem, że pewnie to już o tym słyszeliście, ale wiele razy i tę piosenkę też, ale jakoś tak czułem potrzebę, żeby podzielić się z wami swoimi emocjami z tą sytuacją związanymi i jeżeli macie ochotę, to dajcie cynę, co wy o tym wszystkim myślicie.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

pozyskuje anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegrywaj.

0: Nie jesteśmy, już jesteśmy. Dobrze. Tak, to już zakończyliśmy kolejny rozdział naszej audycji. No i witamy kolejnych naszych słuchaczy radiowo-facebookowych. Rafał się pojawił, lekko spóźniony. Nie szkodzi, Rafał. Nie stresuj się. Marek, witam chłopców i dziewczęta. Bajka znowu rozpoczęta. No właśnie. Dzięki, Marek. Pozdrawiamy. Jak tam u ciebie w lesie? Leszek pewnie za wielką wodą. Pozdrawiamy. Marek, witamy. Jerzy Mazol, witamy bardzo serdecznie. No i cieszymy się, że możemy prezentować tak zacną muzykę. Kto tu jeszcze? Jeszcze mi się ktoś wyświetlił.
1: No, ja mam taką propozycję, że ty sobie na spokojnie poszukaj, no, kto jeszcze do nas napisał, a ja pozwól, będę pełnił, przejmę pełnienie obowiązków naszych radiowych.
0: Wracacie do tego, co się wydarzyło prędzej. Ptaki polskie, bocian biały, elegancko. Spodobało się Pawłowi, Aleksandrze i jeszcze kilku osobom. Zbyszek napisał, że na zdjęciu jest okładka płyty, o której ja będę opowiadał, troszeczkę mówił. Mówi, że też ma tą płytę, ale pies mu zjadł trochę okładkę. No to niezła historia.
1: Nawet pies się zorientował, że to dobra płyta.
0: No właśnie. Teraz będzie zespół, do którego obiecywałem kiedyś, że będę co jakiś czas wracał, bo to jest taki młody zespół, ale jak dla mnie jest to jeden z tych zespołów, który troszeczkę rozwala w jakiś sposób system. Robią fajną muzykę po swojemu, czerpiąc z tego, co zrobili ich starsi koledzy. Zespół Faraway, utwór nowy, Omega.
2: Nowość z innej bajki.

koniec. Nie wymyślił go człowiek. Jest koniec urojeń. Nie wymyślił go człowiek. On przepływa.

0: Bardzo to spokojne takie.
1: Bardzo spokojne, ale tam czasami ten instrument dęty poleciał. Michał napisał, Far Away, pięknie ta młodzież gra. Ma Aleksandra Omedze dała 3 słuchaweczki, a Zbyszek tutaj odpowiada o tym piesku coś. Na szczęście mamy takiego ciapka, co lubi sobie pogryźć. Dziś wracamy, a żona mówi, jeden kapeć tylko jest. No ładnie tam im się dzieje, co? I siedzisz sobie w robocie i myślisz, co teraz zniknie.
0: Bez czego będę musiał się obejść, jak wrócę do roboty. Z roboty.
1: Z roboty do roboty. Tu chyba coś tam prosiłeś, żeby pisali nasi słuchacze. Aleksandra napisała kilka słów do twojego posta, także jakbyś miał moment, to możesz
0: tak, tam... mogę teraz przeczytać. Ola odniosła się do tej zbiórki, która cały czas jeszcze dużym echem niesie się zarówno po mediach, jak i po spotkaniach towarzyskich. Ola napisała tak. Tak, dokładnie, też tak uważam. Sytuacja swoistego nowum ma tu bardzo duże znaczenie. Do tego inna forma pomocy, piosenka przewodnia śpiewana przez chore dziecko, czyli sedno w sednie sprawy. Tekst w punkt. Tak.
1: I teraz co? Teraz masz ten swój...
0: Chciałbym teraz opowiedzieć wam...
1: Boksik?
0: Tak, opowiedzieć wam historię, która wydarzyła mi się w zeszłą środę. Była to oczywiście historia koncertowa. Co się śmiesz?
1: Myślałem, że jakaś... Nie, no, życiowa to jest.
0: To jest zdecydowanie kawałek mojego życia, ale myślę, że o tym kawałku akurat opowiem ci poza anteną, bo on dotyczy w wielu kwestiach spraw prywatnych, więc o nich może nie na antenie, bo to kompletnie nikogo nie interesuje.
1: Ja włączę kamerę.
0: Słuchaj, w zeszłą środę w warszawskim klubie Hybrydy odbył się koncert trzech zespołów. Chociaż tak naprawdę był to koncert...
1: Szczęście, że nie trzech tenorów.
0: Koncert dwóch zespołów, czyli zespołów Infected Train, Butcher Babies i zespołu Black Spikes. Znaczy zespół właśnie Black Spikes był tylko supportem po prostu, ale zespół dostał naprawdę bardzo duży set, bardzo dobrze nagłośniony, nie tak jak zwyczajowo supporty dostają połowę mocy i grają niemalże akustycznie. Tu absolutnie taka sytuacja nie miała miejsca. Głównie chodziło o to, że to dwa znane bardzo w kręgach new metalowych zespoły amerykańskie, czyli Infected Train i Butcher Babies, wyruszyły na trasę europejską i oni zawsze praktycznie zahaczają o Polskę. Tym razem również się tak wydarzyło. Klub Hybrydy nie jest klubem jakimś imponująco wielkim, ale to też...
1: Ale kultowym,
0: tak. Mhm. I jednocześnie w kontekście tych zespołów myślę, że miało to też istotne znaczenie, że nie było jakoś przesadnego tłumu takiego, wiesz, niewygodnego, gdzie ciężko w ogóle cokolwiek usłyszeć czy stanąć w jakimś w miarę sensownym, bezpiecznym miejscu. Nie, wszystko było jak najbardziej okej, ale to nie o tym jest mowa, bo tu głównie o muzykę chodzi. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem wszystkich trzech zespołów. Wszystkie trzy zespoły widziałem po raz pierwszy na żywo.
1: Do tego
0: nie, na YouTubie oglądałem, bo to można też było na YouTubie obejrzeć. Nie?
1: Opowiesz, jak w Warszawie jest?
0: Tak, zwłaszcza nocą. Zespoły grały w takiej kolejności. Oczywiście support Black Spikes, następnie zespół Butcher Babies i zespół Infected Train. Wszystkie trzy zespoły, oprócz tego, że łączy je mniej więcej gatunek granej muzyki, to do tego łączy ich też to, że są to w dużej mierze zespoły kobiece. To znaczy albo są panie na froncie, albo oprócz frontu również grają na różnych instrumentach. I myślę, że to też troszeczkę w tym kontekście był ten koncert cały zorganizowany i pokazany. I to tylko udowodniło po raz kolejny, jaką moc mają tego typu zespoły. Zespół Black Spikes pochodzą z Wilna, z Litwy. Bardzo młodzi ludzie. Powiedziałbyś, jak to dzisiaj powiedziałeś, że to młodzież jest ewidentnie.
1: Młodzież jest fajna.
0: Młodzież, która ma po prostu, oni są młodym zespołem, znaczy w sumie też nie wiem, czy oni są aż takim młodym zespołem, biorąc pod uwagę to, że rozpoczęli działalność w 2018 roku. Więc to już jest zespół, który już, wiesz, już 8 lat funkcjonuje, nie? Więc stary wujek, robak, mówi dzieciaki, że to jeszcze mało.
1: Nie, no to... Słuchaj, są nieraz takie... ludzie grali 8 lat i płyty nie nagrali.
0: No, ale są też takie zespoły, które nie grały dłużej niż 8 lat na przykład, nie? Także, wiesz, i w ciągu tych 8 lat potrafili nagrać płyty epokowe. Ale to nie o tym. I te dzieci, ta młodzież, o których wujek Robak mówi, że są bardzo jeszcze młodzi, mają wszystko opracowane. Po prostu od ruchu scenicznego, poprzez w ogóle, wiesz, dziewczynę, która pojawia się co jakiś czas jako dodatkowa tancerka w każdym utworze z dopasowaną inną stylizacją. Coś naprawdę fenomenalnego. A Black Spikes brzmią tak.

0: kiedy po swoim secie zespół Black Spikes zeszli ze sceny. Kolejność była taka. Pojawili się Butcher Babies, następnie Infected Rain. Natomiast ja odwrócę kolejność opowiadania o tych zespołach, ponieważ najlepsze chcę zostawić na koniec. Zespół Infected Rain i Butcher Babies, oni to była ich jakby wspólna trasa, więc szczerze mówiąc nie sprawdzałem tego, ale trochę przypuszczam, że oni grali naprzemiennie, że raz jedni, raz drudzy w różnych miastach w sensie. A czemu ty wiesz, że nie mówisz do mikrofonu?
1: A, bo tak się zamyśliłem, słucham ciebie.
0: Się zastanawiam, widzę, że ty mówisz, a w ogóle cię nie słyszę. Nie?
1: Myślałem, że my sobie rozmawiamy poza anteną jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: W każdym razie zespoły występowały jakby z równego pułapu. No i zespół Infected Rain, no może, żeby powiedzieć, że mnie zawiedli, to za dużo powiedzieć, ale jednak zdecydowanie mocy w tym wszystkim zabrakło, nie? Coś się takiego wydarzyło, że ten zespół nie był takim, ten koncert nie był taki do końca... mocny, jak potrafią być koncerty zespołu Infected Rain. Tak jak mówię, ja byłem po raz pierwszy na żywo, natomiast no, gdzieś tam już na YouTubach czy innych miejscach zdarzało mi się widzieć ich koncerty. Miałem troszeczkę wrażenie, że Elena, czyli wokalistka zespołu, troszeczkę nie była w formie, nie? A że albo coś jej, że za zimno może było we Warszawie.
1: W trakcie to może, wiesz, różne rzeczy się dzieją, tak?
0: Różnie mogło się zdarzyć.
1: Męczenie,
0: co choroba. Nie zmienia faktu, że był to koncert bardzo dobry, bo po prostu zespół Infected Rain gra świetne piosenki. Oni zarówno Butcher Babies, jak i Infected Rain są, tak szczerze mówiąc, trochę w dziwnym momencie dla mnie jest ta trasa, bo oni są jakby na początku, po pierwszym singlu, nie, Butchery mają dwa. W każdym razie początkowe single zapowiadające kolejne płyty, ale nie mają jeszcze swoich płyt nowych w całości.

0: tak jak wspominałem, najlepsze creme de la creme zostawiłem na koniec, mimo tego, że Butcher Babies grali jako drugi zespół. Ilość energii i zakres wygimnastykowania wokalistki Carly Harvey jest po prostu niebywały. To, co ona wyczyniała przez godzinę z kawałkiem koncertu, to było wręcz po prostu coś nieprawdopodobnego. Byłem ciekawy tego też po dwakroć, ponieważ od jakiegoś czasu, bo do niedawna jeszcze w zespole Butcher Babies były dwie wokalistki. Była jeszcze... Ojejku, ja przepraszam, ja pomyliłem teraz. Właśnie była Carla Harvey, która odeszła, a Heidi Shepherd, która została, to Heidi dzisiaj rozkręca ten zespół i śpiewa za dwie. I absolutnie człowiek nie czuje, wiesz, tego, że tej jednej z pań brakuje w tym zespole. Wzięła wszystko na siebie. One się troszeczkę dzieliły wokalizami. Carla bardziej growlowała, Heidi trochę bardziej śpiewała. Dziś bez problemu radzi sobie ze wszystkim. Poziom energetyczny koncertu to była po prostu to absolutnie wysoka półka. Kontakt z publicznością, wspólne pogo pod sceną. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Co ciekawe i co było mega dla mnie, sporym zaskoczeniem było dla mnie, bo nie zawsze to się dzieje przy tej półce zespołów. Wszystkie zespoły po zejściu ze sceny cały pozostały czas spędzały po prostu przy merchu z publiką. Mogłeś sobie po prostu w każdym momencie podejść, pogadać. Heidi po swoim koncercie zeszła, stała tam na merchu, rozmawiała sobie z ludźmi, rozdawała autografy, podpisywała i tak dalej. Podczas koncertu Infected Rain jest jedna piosenka, którą Heidi śpiewa gościnnie z nimi. Wróciła na scenę, zaśpiewała tą jedną piosenkę i później z powrotem wróciła sobie i stała z wszystkimi i rozdawała uśmiechy i autografy. To był naprawdę bardzo udany wieczór.
1: Nadchodzi nowe takie, wiesz, że to już jest takie, że tak jest po prostu, że to, wiesz, zespół co, jest...
0: Zdarza mi się bywać na koncertach, ale powiem szczerze, nawet wśród polskich zespołów to nie jest popularne jeszcze. Aż tak bardzo. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje.
1: Może
0: takie...
1: chodzi o te, że te młodsze po prostu, nie? W sensie tam.
0: Okej. Okay. No myślę, że... No zresztą zespoły Butcher Babies, Infected Rain, no to nie są, aż takie mega młode zespoły, nie?
1: No dobrze.
2: Reklama.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. 90 i 4 FM. Radio Malbork.

0: Heidi Shepard. To tyle z mojej strony. Polecam Państwa uwadze zespoły, zwłaszcza Butcher Babies, koncertowo. Absolutna topka. Dziękuję za uwagę. Dobrej nocy.
1: A teraz, jak będziesz miał chwilę taką luźniejszą, bo ja będę prezentował płytę, to będziesz mógł sobie poczytać, bo nasi słuchacze piszą o tych dźwiękach, które prezentowałeś przed chwileczką, więc będziesz mógł zobaczyć, co tam ciekawego. Widzę, że Kasia jest bardzo dużą miłośniczką mocniejszych takich dźwięków i też tam widać, że się interesuje. Teraz przechodzimy do płyty winylowej. Dzisiaj przytargałem pod wpływem emocji, które wydarzyły się w tamtym tygodniu, czyli występu Ewy Brylewskiej z zespołem. Płytę zespołu Izrael, trzecie wydawnictwo, które zostało wydane w roku 1987, miało być na początku wydane jako dwupłytowy album, ale firma Arston podzieliła to na dwie części. Okładka zaraz Wam pokażę, nagram filmik. Produkcji Roberta Brylewskiego, charakterystyczna dla niego trzecia płyta. No i jak rozmawialiśmy tu poza anteną, że bardzo, bardzo lubimy, na przykład jeżeli słuchamy metalowej muzyki, to ona musi stylistycznie mniej więcej do siebie jakoś pasować. Trzecia płyta zespołu Izrael, zupełnie inna niż dwie poprzednie. Zresztą każda z nich jest inna. Robert nie bał się tego, zmieniał, szedł do przodu, nie patrzył, czy komuś się to będzie podobało, czy nie. Rozwijał się, a razem z nim rozwijaliśmy my się. No i pierwszy utwór, który zaprezentuję, Izrael, na co czekasz?

0: Słuchacie powtórki audycji z innej bajki.
1: Zespół Izrael, trzecia płyta, Duchowa Rewolucja. I tu jest wielka też zmiana na tej płycie. Pierwszy raz zespół zaczyna prezentować utwory w języku angielskim. Do tej pory tego jeszcze nie było. A tu już mamy język angielski. To jest kolejna rzecz, która jest nowością. A na płycie pojawiają się tacy muzycy jak Robert Brylewski, Dariusz Malejonek, Vivian, żona Roberta, Krzysztof Banasik, czyli Banan, Tomasz Budzyński wspiera wokalem, Paweł Szanajca, jest też Piotr Subotkiewicz, Tomasz Ber, Tomasz Żwirek Żmijewski i Sławomir Wróblewski. Jak zwykle z Izraelem była dosyć spora gromada ludzi, dzieci, zwierząt. Tam się działo bardzo dużo rzeczy. Byli otwarci na to, żeby z nimi przebywać i wędrować. Później była reedycja tej płyty, na której pojawiły się jeszcze dodatkowe, inne utwory, no ale my skoncentrowaliśmy się na płycie wydanej w 87 roku, która kosztowała 1400 zł. Kawał pewnie pieniądza to było wtedy.
2: A nie jest też tak dzisiaj, że dzisiaj też tyle kosztuje? Ta ówczesne wydania?
1: Myślę, że no tyle może aż nie kosztować, nie. Teraz będzie utwór w języku angielskim. Posłuchajcie.

Tak, i do tego teraz zrobimy taki mały suplement. Piotr Subotkiewicz, który na tej płycie gra na flecie i na organach, jest właśnie klawiszowcem znanym, grał w wielu, wielu polskich zespołach. Ja wybrałem jeden, który był też w jakiś sposób związany z zespołem Izrael, z kulturą, z Immanuelem, z tą sceną taką warszawską, z miejscem, które się nazywa Hybrydy, gdzie spotykała się cała ferajna właśnie i powstał zespół Falarek Band i tu utwór Klepsydry, właśnie Gold Rock, taka wersja.

0: Tak, to była prezentacja płyty Izraela plus do tego Falarek Band, a tu Kasia pisze, że za redaktorami widzimy mozaikę w stylu Gustawa Klimta. Tak, taką mozaikę mamy na naszym byłym domu partii. Musiała być oczywiście budynek na wypasie, no i poproszono jakiegoś artystę, który wypalił ceramikę i położył taką mozaikę. Zapraszamy, żebyście przyszli sobie zobaczyć na szkole muzycznej. Jest u góry, przy wejściu, i z tyłu fajna taka też kompozycja. Wracamy do audycji, ale...
1: Wracamy do audycji i ja troszeczkę pobujam tą łajbą, wiesz? To znaczy my wspólnie tą łajbą bujamy, każdy w swoją stronę ją troszeczkę po swojej stronie tupie nogami, więc...
0: Ale nie da się tak, żeby, wiesz, każdy... Bo by się wywróciło w końcu.
1: No nie, ale my właśnie robimy, ja myślę, że my robimy to tak bardzo umiejętnie, że łajbą buja, nasi słuchacze, co niektórzy są poturbowani, bo na przykład Rafał uważa, że jest świetnie, się, jest z siebie dumny, że przetrwał, wiesz, moje wspomnienia koncertowe. Tak? Kasia na przykład dla odmiany jest, wiesz, uradowana tym, że gram takie ostre rzeczy. Więc wiesz, wszystko jest okej, ale że robimy to umiejętnie i jakby no wyuczyliśmy się już tego chłopaku przez te kilka lat, to łajbą buja, ale i choroby morskiej nikt nie dostaje mimo wszystko.
0: No
1: a
0: nie.
1: Gdybyśmy cały czas po tym spokojnym, w ogóle w niczym niezmąconym morzu, tudzież jeziorze płynęli, to nuda, panie. Nic się nie dzieje.
0: Nuda. Tu waleń, tam no. Reki.
1: Także dlatego czasami trzeba. Ja dzisiaj mocno właśnie w klimaty metalowe jakoś tak mi się złożyło, że się udałem. Teraz będą dwie nowe rzeczy. W zeszłym tygodniu, w piątek, 24 kwietnia, ukazały się dwie płyty. Dwie płyty naznaczone w pewnym sensie swego rodzaju pożegnaniami. Najpierw pierwsze pożegnanie to jest najnowsze płyta zespołu, nowa płyta zespołu At The Gates, The Ghost of Future Dead. Jest to wyjątkowy album pod tym względem, że zawiera ostatnie partie wokalne Thomasa Lindberga, nagrane jeszcze przed jego śmiercią w 2025 roku, więc to jest właśnie tego typu pożegnanie, ale zespół At The Gates jeszcze, no trochę to trwało, zanim do wydania tego albumu doszło, ale powiem wam szczerze, że od piątku kręci się to u mnie non-stop.
2: Nowość z Niebajem.

0: Kiedy słucha się takich płyt jak ta właśnie płyta zespołu At The Gates, jest takie poczucie takiej podwójnej straty jakby, bo czujesz, jak dobry jest to materiał, jak to jest świetna płyta i jednocześnie masz świadomość tego, że jest to, no, na pewno jest to ostatnia płyta zespołu At The Gates z tym wokalistą, na pewno jest to ostatnia płyta At The Gates, być może zamykająca jakiś rozdział. Zespół dotąd jeszcze, z tego co ja wiem przynajmniej, nie opowiedział się konkretnie, jaka będzie przyszłość zespołu. Mówi się o ostatniej płycie zespołu At The Gates, ale jednocześnie mówi się o tym, że bracia Björler, którzy są założycielami, mogą kontynuować kontynuować działalność, ale oficjalnie, z tego co wiem, tak jak powiedziałem, nie jest to jeszcze potwierdzone, aczkolwiek oczywiście dziennikarze już dopatrują się, wiesz, w zdaniach, bo czasami padają takie zdania, jak na przykład ostatni album z Tomasem Lindbergiem, nie? Czyli jakby no, taka sugestia delikatna, że ostatni album z tym wokalistą, ale nie wykluczone, że coś jeszcze od zespołu At The Gates dostaniemy. No, At The Gates jest postrzegani w ogóle jako mówi się o nich jako twórcach gatunku tego melodyjnego death metalu. Bujaj dalej.
1: Teraz ja dzisiaj jestem współprowadzącym, ale Leon jest realizującym. Ja mam takie miejsce, gdzie widzę zegar. Jest godzina 21:20, więc pozwolę sobie poinformować naszych słuchaczy, a jeszcze chciałbym wrócić do tego, co się wydarzyło po prezentacji z płyty Izrael. Michał napisał, że tu jest bardzo dobra płyta. Kasia również pisze, że to jest jej ulubiona. Peter napisał, że Izrael to mistrzostwo, a Brylu to geniusz. Uwielbiam winylowe Izraele, Armię Legendy czy Falarka. Jest duży właśnie odzew. Łukasz, Marek, no jest spora grupa miłośników. Pozdrawia nas również Jarek, który pojawił się niedawno. A teraz czas na informację koncertową, która rozgrzewa wszystkich miłośników muzyki ska. Gdańsk Jamboree, który będzie jesienią, prezentuje kolejnych wykonawców. Legenda muzyki ska, która swoją karierę rozpoczął ten wykonawca, czyli Mark Fogo, w 79 roku w Amsterdamie, teraz mieszka w Anglii i nadal działa.

0: Tak, festiwal Ska zbliża się wielkimi krokami, ale jeszcze przed nami sporo letnich, wakacyjnych festiwali. Głowa mała po prostu.
1: Głowa mała. Wspominałem o tym, że w piątek ukazało się co najmniej dwa na pewno, o których wiem, a być może więcej jakichś pożegnalnych wydawnictw się ukazało. Pierwsze to był ostatni album z wokalistą zespołu At The Gates. Teraz natomiast chciałbym wam pokazać najnowsze wydawnictwo zespołu Sepultura. Mhm. Sepultura ogłosiła, że kończy działalność. Mhm. Ze dwa lata temu to będzie, nie? Że już ostatni koncert w Polsce. Mhm. Po czym zagrali jeszcze na Mystic Festiwalu. Nie pamiętam, czy oni jeszcze, chyba nie, czy nie jest tak, że jeszcze... Ja przecież jeszcze po tym ostatnim... Nie, dobra, nieważne. W każdym razie, zaczynam odnosić takie wrażenie, że zespół Sepultura chciałby już pójść na emeryturę, ale podobnie jak Skorpionsi nie potrafią. Skorpionsi też już od 30 lat odchodzą na emeryturę, w międzyczasie nagle 63...
0: Tylko Lech Janerka potrafi.
1: Nie wiesz tego jeszcze, poczekaj.
0: Myślę, że to jest koleś,
1: Myślę, że, ale może dlatego, że Lechu już wcześniej nie miał za bardzo ochoty. Presji na szkło, tudzież na mikrofon. W każdym razie zespół Sepultura w ostatni piątek wydał nową epkę, która ma być pożegnalnym wydawnictwem. Płyta zatytułowana jest The Cloud of Unknowing. Zawiera tylko 4 utwory, każdy w zasadzie z innej bajki. Więc to jest taka, myślę, że spokojnie mogliśmy im wyrazić jednak zgodę na to, żeby tę płytę zatytułowali z innej bajki. Każda płyta jest z innej bajki, ale jednocześnie w każdej słychać, że jest to zespół Sepultura. Jest momentami bardzo epicko, jest momentami bardzo progresywnie, a jest jak dla mnie najlepsze utwory to są właśnie te, gdzie słychać wyraźnie i bez wątpliwości, że jest to zespół Sepultura. Nowość z innej bajki.

0: aż to siedzi. Bardzo dobry utwór, bardzo dobry.
1: Bardzo, bardzo, bardzo. No aż powiem ci szczerze, chętnie bym to dziś na koncercie zobaczył.
0: No, myślę, że jeszcze nie raz będziesz miał szansę być na pożegnalnym koncercie zespołu Sepultura.
1: Ale przyszło mi też na myśl, że może ktoś jest, kto robi jakąś pracę naukową i tak chciałby podłączyć kilku naszych słuchaczy. I co tam się dzieje, po prostu te przeskoki takie tematyczne i muzyczne, no, podziwiam was naprawdę. Nasi słuchacze są wielcy, że potrafią to sobie później poukładać w głowie. Ostatnio chyba jak wróciłem do domu wieczorem, no to nasz słuchacz Jacek podesłał mi jakiś link, że jest na żywo jakaś selekcja muzyki, że jak mam czas, to żebym sobie posłuchał. No i napisałem do Jacka, że ja potrzebuję trochę zejść na ziemię, bo to niby tak się wydaje, że my tu sobie ten, ale cały czas człowiek tam się podnieca nawet w jakiś sposób.
0: No oczywiście.
1: Co się tu dzieje.
0: Ja powiem ci, że dobre kilka godzin jeszcze po audycji zwykle jestem nakręcony jak mały ten.
1: No i wiesz co, i jeżeli człowiek byłby, no powiedzmy, sam by mieszkał, no to coś czuję, żebym przyszedł do chaty i już bym tam wertował, nie? Już bym przesłuchał, jeszcze zobaczył, kto tam grał, a dlaczego.
0: Ty w kawalerce mieszkasz?
1: Nie, w sensie, jak, że wiesz,
0: to może też muszę
1: rano muszę do pracy wstać.
0: To jest argument, a nie zganiaj tego na swoich współlokatorów.
1: Teraz będzie historia, myślę, że to już nie będzie takiego wielkiego przeskoku i to będzie też pewnie może dla ciebie też ciekawostka. Może ty to sprawdziłeś, ale Pachanga Festiwal Barzyny odbywa się pod koniec czerwca i na tym festiwalu pojawi się zespół, który za chwileczkę, czyli Paura, tak?
0: Mhm. No ja z hiszpańskim średnio.
1: Tak. Zespół, który
0: ale
1: właśnie,
0: też bym tak to przeczytał.
1: Tak, powstał w połowie lat 90. i ten festiwal jest też w tym roku pod szyldem nietolerancji przeciwko nietolerancji faszyzmowi i różnych tych strasznych rzeczy. I zespół od 30 lat wiernie broni fundamentalne wartości hardkorowe, uczciwości, niezależności, jedności i oporu wobec systemowej korupcji. No i ten zespół będziemy mieli okazję posłuchać na Pachanga Festival. Fucking snake. Fucking snake. Fucking snake.

0: down!
1: To będzie ogień, ta stodoła będzie tam po prostu podskakiwać, podejrzewam.
2: Dobrze, że podskakiwać, a nie już mi się z ogniem skojarzyło, że nie. Później już trzeba było piosenkę Niemena zaśpiewać.
1: O nie.
2: Oby nie. Dobrze, słuchajcie, mam teraz dla was nową piosenkę, aczkolwiek to nie jest jakaś super nowa płyta, bo to już jest płyta zespołu, która już jakiś czas się temu ukazała. Zespół nazywa się Shooting Daggers, pochodzą z przeróżnych miejsc na świecie. Wokalisto-gitarzystka Sal z Francji, urodził się we Włoszech, a perkusja urodziła się w Hiszpanii.
1: Czyli takie ogniste będzie.
2: Tak, to będzie bardzo, no taki miks elegancki. Grają hardcore punka z elementami Riot Gear i takiego czegoś, co nazywa się queercore. To już jest taki specjalny gatunek teraz do tego stworzony, co jest bardzo fajne i sympatyczne. Oni śpiewają o rzeczach istotnych dla nich samych, czyli kwestie queerofobii, seksizmu i kwestii zdrowia psychicznego. Shooting Daggers.

A żeby w audycji stało się zadość, będzie też trochę klasyki, muzyki, którą na pewno większa część zna. Mam nadzieję, że większość naszych słuchaczy też lubi. Nie będzie to najnowszy utwór, który robi taką furorę w sieci. Massive Attack z ulubionym moim wokalistą, czyli Andym Horacym.

0: Ale jeszcze na drumli na koniec. Pibą, pibą, pibą.
1: No ale musiałeś to zepsuć?
0: No musiałem, no.
1: A tak dobrze zostało.
0: Taki było. Jestem, wiesz.
1: Dzisiaj dostałem reprymendę od mojego współkolegi, współredaktora, współprowadzącego, że za dużo gadam. W związku z powyższym chciałem Państwu teraz tylko...
0: A widziałeś, jak ja słucham, jak świnia grzmotu. Nawet zapomniałem o mikrofonie, tak się podparty i tak... Patrzę, jak malowany obrazek, a on opowiada.
1: Dlatego teraz zapowiedź historia. Ograniczę do tego, że chciałbym bardzo przypomnieć Państwu, że płyta zespołu Prostitute już jest z nami w całości.

0: w Radiu Malborka audycja z innej bajki, w której to powolutku już podchodzimy do lądowania. Nasz pierwszy pilot dba o to, żebyśmy wylądowali w miarę miękko i wygodnie.
1: Tak,
0: będzie. Nie wiem, skąd mi w ogóle się biorą te lotnicze porównania, nie mam zielonego
1: pojęcia.
0: Może
1: byłeś kiedyś stewardessą.
0: Nie. Chyba, żeby tak, bo chciałem powiedzieć, że pilotem na pewno nie. A stewardessą, kto wie, zresztą kto wie, kim ja byłem w poprzednich życiach.
1: No. Dobra, później to rozkminimy, ale teraz będzie Jalove Sound System, ale z gościnnym udziałem naszego kolegi Smalca. I jedziemy, bo z tekstem ważnym.

0: 21:57, więc to była przedostatnia propozycja. Za chwileczkę będzie już koniec, a ja chciałbym tylko nawiązać do tego, że idąc do studia czułem taki wiaterek zimny po plecach, ale ptaki mówią, że na majówkę będziemy mieli dobrą pogodę, fajną, ciepłą, słoneczną, także szykujcie.
1: No właśnie, dobrze, że dodałeś, że dobrą, ciepłą, słoneczną, bo powiedziałeś wcześniej, że to, że dobra pogoda, to wcale nie oznacza, bo są tacy takie świry jak ty, którzy sobie dobrze się czują, jak jest mróz, zima, śniegu po pas i tak dalej, więc ja nie wiem.
0: Się czuję dobrze, jak żyję, nie? Bo wiem, że to może się skończyć niedługo.
1: Super, że masz tego świadomość, tak, bo to jest niestety nieuniknione. Z racji tego, że praktycznie przez całą audycję jechałem z samymi nowościami, zacząłem od szlagieru, więc szlagierem również zakończymy. Trzymajcie się ciepło, jeżeli wszystko się dobrze poskłada, to w przyszły wtorek widzimy się, a raczej słyszymy również i chodzą słuchy, że w składzie powiększonym
0: O, właśnie.
1: Będą goście. Trzymajcie się, cześć.
0: Cześć.

Zanim skończy się tydzień i z impetem wejdziecie w weekend, rozkręćcie się przy klubowych rytmach, miksach, remiksach i stylistycznych twistach. Elektroniczne harce, dance'owe roszady i transowe eskapady. To wszystko w audycji Bass Start. Na dobry początek weekendu. Zapraszam, Tomasz Barwik-Barwiński.

And I touched your face, narcotic mindful lady.